ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

To jest Radio SK.

0: Jajka.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Poranek w Kraśniku zacznie się z 16 stopniami na termometrach i ciemnymi chmurami nad głowami. Wiatr z północy będzie delikatny, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Po południu temperatura wzrośnie do 20 kresek, a chmury mogą się nieco rozproszyć.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest ta szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
7: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
6: Mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury. Na A1 ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
8: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
9: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
6: Słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
10: SK Kraśnik News. I Piotr Staszczuk. Mundurowi podsumowali długi weekend na drogach Kraśnika. Niechlubny rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców oraz 3 rowerzystów. Dodatkowo na kraśnickich drogach doszło też do 2 zdarzeń, których przyczyną było z kolei zmęczenie kierujących. Sprzedaj, wymień, oddaj. W tę niedzielę coś dla siebie znajdą poszukiwacze skarbów. Na targowisku przy ulicy Obożnej odbędzie się kolejna odsłona giełdy staroci. Ta rozpocznie się o godzinie 8.
11: Jankes. I Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem, razem, razem, razem, razem,
14: razem, razem.
13: Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa i kama.
15: Tak, to prawda, ja też jestem.
14: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy.
13: Wybierz sobie teraz albo kama z mleczkiem, albo
14: no
13: kawa
14: wiadomo,
13: z mleczkiem.
14: No wiadomo, że kawa z mleczkiem. Przecież się powiedziałem kawa czy kama? Niesamowity, pomyślałem, że powiem kama z mleczkiem, a aha, powiedziałem kama z mleczkiem.
13: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
0: Ty nazywasz je jako zabawki z Toy Story. Bardzo dobrze. Zapraszamy pierwszego słuchacza dnia, tak zwanego.
1: 664, 402, 302.
2: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać się do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełnia błędów, tylko koledzy nas popełniają.
1: Dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
0: Dzień dobry, witamy. Kwa dzisiaj pierwszy słuchacz dnia. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
0: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: No, dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Cześć. Wielkie brawo, już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie, co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo coś słyszę.
0: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił.
4: Jankes i Wiktor.
0: Bałem się zadawać kolejne pytanie, jak na pierwszym się wykoleiła.
2: Co? Co mówisz? Nie słyszę.
0: Halo?
1: No, to teraz drugi słuchacz dnia.

0: I round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną. To Marcin Prokop jest dzisiaj na pierwszej stronie w Super Expressie.
3: A już wiadomo, z kim randkuje?
2: Z blondynką. Podobno to ciebie, Kama.
3: To nie ja.
2: A nie, to nie, a to kamy stare zdjęcie ewentualnie może być dali.
3: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
0: To jest kręcę,
3: z Bagim i Łatwogangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem jednocześnie i vlogiem, powiedział do kamery dupa.
3: Pip.
0: Tak powiedział.
2: Takiego słowa użył?
0: Tak. Taki był wylosowany, no.
2: W radiu zaraz mówią, później cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
3: Nie ma.
2: Dobra, lećmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
0: Tak jest.
3: Ten całe wyjątkowy... szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze
2: tak powiedziała.
0: Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas
3: dreszcze
0: podglądał.
3: Wywołał.
1: Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
3: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Czy by zawodał naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni, znaczy, gdzie, to nieważne, gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto no, w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
0: Kto w was wywołuje dreszcze?
2: Dajcie znać! Czekam!

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam dreszcze, jak tak ładnie gramy. Aż.
0: One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
2: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
1: Dzięki, bajo.
3: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
7: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Środowy poranek w Kraśniku przyniesie ochłodzenie, termometry wskażą 17 kresek, a niebo zasnują chmury. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać będziemy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale chmury nie ustąpią.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Zbliża się 6.30, czas na Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna. Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. A w Eskanius sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98, 6,61, a olej napędowy 6 zł 40. 6 groszy. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
6: SK Sport News.
5: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
7: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
8: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w pół do siódmej już teraz.
9: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
10: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
11: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
8: A ona krzyczy, taramaty!
12: Taramaty!
8: Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
13: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też. Ja się

0: Chcecie, coś wam do kawy dolali? Czy o co
1: nie,
0: chodzi?
1: Po prostu my mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik. Nie wiesz, ile musi zapłacić.
0: Oj tak. Jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I wyprostowałem panu kierownicę.
0: 6000 złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr. U nas.
1: Ale tak nie wolno, nie?
2: No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
0: Z dziennikarskiego obowiązku, ale tylko z dziennikarskiego obowiązku,
2: no.
0: Poproszę o linka.
4: Jankes, Kama, Kama. I Wiktor.
1: Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.
5: Reklama.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn.
5: I po reklamie.
11: U, dość, treść.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, siódma.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodzi urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało?
2: Jak czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój...
1: Tak, to jest to. No dobrze, to przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: Jest też niezła artystka, Ola z nami.
3: Ola.
1: Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia SK.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
5: Proszę na siebie.
6: Ale jednocześnie, Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co
6: jak
1: to ma
6: nie zasługujesz?
1: No to
6: jesteś,
1: ma znaczyć, tak.
6: Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej. Okay. Przekonałaś mnie, Kaba. Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
4: No
1: właśnie, no. Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
4: No, wstałam właśnie dopiero i będę szykować się do pracy.
0: A jak ty się czujesz jako starsza o rok? Bo to jest taki moment, kiedy człowiek się budzi i sobie coś uświadamia. Co ty sobie uświadomiłaś dzisiaj o poranku, czy jeszcze nic?
4: Jeszcze nic, bo dopiero otworzyłam oczy.
1: No dobrze, a czego tobie życzyć, Olcia?
4: No... Nie wiem, wszystkiego dobrego może.
1: Ale...
0: Rozchyl portfelik, okej. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
6: Widzisz, Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
1: Stówka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie.
0: No.
4: Dziękuję bardzo.
6: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę.
7: Radio SK.
0: Gipsy Kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Podsiadło pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid Podsiadło zdobył taki wielki srebrny talerz, to może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Ale on jej śpiewał 100 lat, 100 lat.
0: A to za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
1: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
6: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
19: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś w Kraśniku niebo zasłonią chmury, a temperatura wyniesie przyjemne 17 kresek. Po południu zrobi się cieplej, dojdzie do 20. Na drogach teraz tłoczno, poranny ścisk daje się we znaki, więc lepiej uzbroić się w cierpliwość i planować trasę z wyprzedzeniem.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia, senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
3: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
2: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
4: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
2: A taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
5: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
2: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
6: SK Kraśnik News.
7: I Piotr Staszczuk. Rekrutacja do miejskiego żłobka w Kraśniku trwa. Placówka pierwszych podopiecznych przyjmie już w przyszłym miesiącu. Nabór do Wesołych Brzdąców zakończy się w ten piątek. Szczegóły znajdziecie na Facebooku miasta. A jeszcze do połowy sierpnia mają potrwać prace nad budową sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szapirowej w Kraśniku. Inwestycja zakłada m.in. powstanie ponad pół kilometra sieci wodociągowej wraz z hydrantami przeciwpożarowymi czy 400 metrów sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt prac to ponad 600 tysięcy złotych.
8: Dzień dobry, witamy w środę w pół do piątku, 10 czerwca.
9: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
10: O, słowo weekend, wywołuje u mnie dreszcze.
9: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
11: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
9: A, jakoś to rozchodzę.
8: To inaczej.

0: dzisiaj na zewnątrz trochę chłodniej niż wczoraj w całym kraju, no to mogą pojawić się dreszcze.
1: Cześć, SK, jestem kierowcą zawodowym. U mnie dreszcze wywołuje widok ITD. Pozdrawiam.
2: To są tak zwane krokodylki.
0: No, rzeczywiście.
3: Mam deciki.
0: Byłaś kiedyś na takim...
3: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt, mam newsika krótkiego.
0: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
0: A propos zwierząt?
2: Okej. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga, trzmiele mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
3: No, w Polsce jest nawet miasto Trzmiel, ale nie ma miasta szympansów.

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszcze dostałam. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, jedna sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia, osoba grająca.
4: Pierwsze. Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze. Mhm.
0: W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum, chrum,
0: osiołek,
2: io, io,
0: czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek,
0: że osiołek.
2: Wesołek. No, no właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, no, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby drugiego nie
2: rosły
3: z
2: patyczka. Dobrze. Bardzo prosimy, weź telefon do ucha,
4: naprawdę,
2: bo ledwo cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No właśnie.
4: Za chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy. Ale no. Uwaga, siano i słoma to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna, dobrze.
0: Czy ta piosenka to AI, czy może śpiewa ją prawdziwy człowiek? Posłuchaj.
6: Tak kocha się tylko w filmach, a rzeczywistość jest już inna.
0: No jakbyś obstawiała, to jest prawdziwe czy oszukane?
3: Prawdziwe.
0: Niestety.
4: A nie.
0: To jest komputer, teraz takie rzeczy robi AI, niestety.
4: A myślała, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie...
2: Trochę tak brzmiało.
0: Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
2: No.
0: AI-e.
4: AI-e.
0: AI-e.
4: Dziękujemy pięknie. Zapraszamy kolejną osobę. 664-402-302. Halo, halo, dzień dobry. Halo, kto tam? OSK?
0: Ojej, Jezu, kosmos.
3: Halo, halo, jestem, jestem.
0: A możesz wyłączyć te zestawy głośno mówiące i słuchawkowe?
4: Albo szybę zamknij w samochodzie.
0: Albo się rozłącz.
3: Okej.
4: Okay. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
0: O, uwaga.
7: Piąte.
2: La cucaracha, to po hiszpańsku.
0: Drabina,
2: karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
3: Karalu.
0: Dobrze, kurde, Karalu.
4: Jest taka fajna gra, planszówka.
0: Nie reklamuj, nie reklamuj.
4: Nie reklamuję,
0: nie reklamuj, że jest. No.
7: Szóste.
0: Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
3: 21.
2: Brawo.
0: Dobry gość.
4: No i uwaga.
0: Uwaga.
7: Siódme.
4: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
3: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątelno, kama.
2: I tak
4: nie.
2: To można,
4: tak?
2: Widzicie, no to jest facet z klasą, to jest gentleman.
4: Wychodzisz od razu.
2: Fantastycznie, wielkie gratulacje, mamy dla ciebie zestaw eskowych gadżetów, tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy.
0: To
2: no
0: jest.
2: I jeszcze szybkie orędzie do narodu, co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
3: Pozdrawiam wszystkich, zaczynam właśnie urlop.
2: Rozłącz!
0: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
2: No.
0: Ejka.
4: No, prosimy.
0: Kama. No. My ten tego, czy nie wczoraj?

0: śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Janka jest Kamagochi i Wiktor.
2: Bić, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 5 minut po godzinie 7.
3: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
3: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była 13 wypłacana, to ja chętnie.
3: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Na drogach Kraśnika poranny ruch na Urzędowskiej w kierunku Armii Krajowej, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Lubelską, powoduje opóźnienia. Dziś będzie chłodniej, termometry pokażą 18 kresek, a niebo zasłonią chmury. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: Dokładnie 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wrze w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty, więcej o tym w newsach o 8. Surowa ocena rządu Donalda Tuska. 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
15: SK Sport News.
14: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
16: Welcome everybody, 31 minut po 7, środa, 10 dzień czerwca, tu Radio SK.
17: No i od samego rana, jakoś tak przez przypadek trochę nam wyszło, pani Jadzia zdradziła, co u niej wywołuje dreszcze.
18: Eugeniusz
17: jak się...
18: Bodo.
17: No i Józef Piłsudski, ale pytanie, jak tam u was?
19: Siemanko, u mnie dreszcze wywołują lekcje odrabiane z synem, najlepszy przedmiot, matematyka, zawsze ją kochałem. Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
17: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
18: No wiadomo jaką.
16: To może tak. Szybki teścik?
18: Ile to jest 9 razy 8?
9: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
18: Nie.

0: Znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel. Ten dzień.
2: Kim jest Jankes?
3: Wiktor będzie świetny w jaka to melodia, natomiast Jankes jest fantastyczny w zgadywaniu, kim jest. No i sytuacja
0: dawaj.
3: Jest następująca.
0: Nie, ale niech strzela już od razu. Kim jesteś? Proszę, wykorzystaj pierwszą szansę. Kim dzisiaj jesteś?
4: Kim dzisiaj jestem?
0: No?
4: Jestem człowiekiem!
0: I to jest dobra odpowiedź.
3: Yeah! Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
0: Gdzie są moje okulary? Ja to właśnie widzę.
3: Ja jeszcze nie widziałam tego.
5: Mało przerabiania. Pokaż.
4: Nie. Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
0: Tak.
4: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
0: Nie jesteś łatwogangiem.
3: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcza.
4: Czyli jestem
0: kleszczem.
4: Jezusie, gdzieś powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
0: Jesteś. To już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają. To jest
3: koniec,
0: na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
3: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi. Na eskowym messengerku nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
0: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie, Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
4: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
0: Nie powiem ci tego.
4: To czyli już nie jestem Polakiem?
0: Byłoby za dużo, za łatwo.
4: Czyli nie jestem Polakiem.
0: Przypominamy, że masz trzy szanse.
4: Czy jestem aktorem?
0: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
4: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
0: No nie wszyscy.
3: To się okaże.
0: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
3: Nie jesteś zupą pomidorową, pamiętaj.
0: Instagrama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: I po reklamie.

0: Ludzie, środa do was woła. Come on, chodźcie. 48 minut po siódmej.
1: Zapraszamy środę i zapraszamy Kamila Nocela. Kamil jest, no wiecie, mistrzem w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie pod tytułem wkręcanie.
0: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi nagle zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionowana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
4: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
5: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
4: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
5: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
4: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem.
5: To no
4: też
5: to dobrze.
4: Jest problem.
5: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
4: Nie rozumiem, jakimi światłami?
5: No, światłami kolejowymi.
4: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
5: No już mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
4: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
5: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
4: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
5: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
4: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
5: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
4: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
5: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę.

0: pani tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
1: Nie, przepraszam, bo naprawdę ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
0: Proszę pani, proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
2: Cześć Monika, zostałaś wpisana w Radio SK.
1: Nie, z Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i pięknie, dziękujemy bardzo. Zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
6: Dwa kleszcze.
5: Co dwa kleszcze? Nie dwa kleszcze, tylko dwa kuby.
6: Kuba i Kuba.
5: Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankę, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co?
0: No, chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: A jest naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: O, Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki?
1: Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W Kraśniku szykuje się pochmurny dzień. Przed południem niebo będzie całkowicie zasłonięte, a temperatura osiągnie około 17 kresek. W miarę upływu dnia termometry pokażą 20 stopni. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
3: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
2: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Reporter SK Łukasz Bobek zna szczegóły tej sprawy.
4: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuacji. Nikt nie został ranny.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
5: SK Kraśnik News.
6: I Piotr Staszczuk. Część plantatorów z powiatu kraśnickiego może wziąć udział w badaniu pod hasłem Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Wybrani otrzymają list od prezesa GUS, w którym będą informacje o badaniu, terminach i sposobie przekazania danych. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Trzydnik Duży. A już jutro najmłodsi w Stróży Kolonii będą mogli przystąpić do wyjątkowej sportowej imprezy. Chodzi o olimpiadę przedszkolaków. Tor przeszkód, bieg z ringo czy strzały na bramkę to tylko część z przygotowanych rywalizacji. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Kraśnik.
7: Kolejna minuta pastwienia się nad Jankesem, który nie ma zielonego pojęcia, jakie jego przerobione zdjęcie istnieje na naszym eskowym Instagramie.
8: No, dajcie jakąś konkretną odpowiedź.
7: Proszę.
8: Masz naprawdę teraz coś, co nakieruje cię na dobre tory. Dawaj.
9: Jesteś znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
7: O, no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
8: Łysy Polak. No, no, kim jesteś? Strzelam! Dawaj, no dawaj.
10: Czy
8: dawaj.
10: Jestem wysoki?
8: I tak i nie.
7: A. Średnio
8: bym powiedział.
7: Średnio, nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
8: Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem, no.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj. Kiedyś byłem na Soler. Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze?
1: Się?
0: No, jego. Ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
0: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak, było.
0: No, było.
2: A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków, seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: słyszysz, co oni śpiewają?
1: Że
2: Mister,
1: o tym...
2: Mr. Know It
1: Mister
2: All.
1: Mr. Youngins.
2: Czyli yeah. facet, który wie wszystko. Czyli w ogóle nie ty.
3: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
4: Kim jest Youngins?
3: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie. Mogę?
2: Masz
3: mogę?
2: Trzy strzały,
5: masz trzy strzały,
2: możesz
5: strzały,
2: już w ogóle wskazać
5: dawaj.
2: Konkretną
3: jestem,
2: osobę.
3: Jestem,
5: ale
3: jestem... Ja jeszcze ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
3: Ale czy mam coś wspólnego ze sportem, czy... Tak?
5: Tak.
3: Tak?
5: No tak.
3: Tak?
5: No oczywiście.
1: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że ja mam taką odpowiedź?
5: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzny.
0: Nie, po prostu ta,
5: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz
5: wiedział.
0: Wiem, o czym mówisz, no. Tylko ta postać na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu
5: jest
0: styczność.
5: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie. No.
5: Zupełnie jak ty, Jan.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
5: Mm.
3: Dobra.
0: No.
3: Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
5: Tak, oczywiście. Człowiek tak. wielu talentów.
0: No. A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
3: Poproszę.
0: To masz.
6: Hej, Youngins, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: O! O! No to takie ogólne. To następne.
1: Łatwe!
0: I z tym się wiąże też.
5: Poczekaj,
0: z tym
5: ty się jeszcze wiąże. Nie wiesz.
3: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
3: A mam propozycję, mogę? Pierwsze.
5: Dawaj, strzał.
3: Czy jestem Szymonem Marciniakiem sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
5: Co on ma z muzyką wspólnego?
3: Mój słysy.
0: Gra za gwizdką.
5: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
7: Youngins, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
3: O. Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz.
1: Wodo.
3: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: A wiem, o kim myślisz.
3: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie kombi gra i trąbi? Ale też nie jesteś
3: nie pomyślałem o nim, ale...
1: Ja nie powiedziałem tego!
0: Idźmy dalej!
1: Proszę,
5: rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest. No.
0: Proszę.
7: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O. Wokal masz znany.
5: Głosów. Przypominamy, głosów. Jesteś łysy.
0: Oraz?
8: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
5: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna. Jak się nie wie, to nie.
5: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
5: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
9: Dawaj. No ja bym, Youngins, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się w azjatyckich sztukach walki.
0: O!
5: Sport! Sport, proszę pana, mówiłam.
3: Azjatyckie sztuki tak. walki.
8: A ja?
0: To ty może sobie pomyśl, a my też zagramy.
3: Czy ten pan miał urodziny jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
1: O kim myślisz?
0: To posłuchaj tej podpowiedzi.
10: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
0: A kiedy był 8 czerwca?
3: No dwa dni temu.
0: No właśnie. No, kim jesteś?
3: Ten, no.
1: Dawaj.
3: Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss.
1: Piotrek Frączewski.
0: Tak?
3: Słuchajcie, Piotrek Frączewski jest łysy?
0: No a nie? A co,
3: nie
0: a
3: wiem,
0: ma włosy?
3: Nie widziałem. Widziałeś pana Kleksa? Pan Kleks ma dużo włosów.
0: To jesteś ty, kochany.
5: I wiesz co?
1: Pokaż to.
5: Tak jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze wszystkie postacie mają włosy, to jednak tym razem lepiej ci, tak jak ty wyglądasz.
0: No.
11: To ja, dziękuję. King Bruce Lee Karate Miss.

0: Tu teraz jest 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Wszystko się zgadza. Poszło?
0: To tylko wie Marcin. Marcin Trocki ci powie. Zostań.
2: Jankes. Kama i Wiktor.

0: SK. SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Dziś w Kraśniku przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, a niebo będzie zasłonięte chmurami. Jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, więc warto cieszyć się łagodnym dniem.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnie sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
10: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
9: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach pod opieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
11: Jankes, Kama,
12: Kama i Wiktor.
11: Wiktor
12: w radiu RSK.
13: Cześć mojego synka Kubusia. Dzisiaj wygraliśmy z Kubą.
14: Oczywiście. Z jakim Kubą?
13: Kubą, a jutro też wygramy. I bardzo
15: ja
13: dobrze.
15: Ja chciałam tylko zauważyć, że on notorycznie wygrywa z tobą, jeżeli chodzi o przespane noce. W przeciwieństwie do ciebie.
13: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
16: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
13: Ale to zabrzmiało. Chodziło o stary telefon, czy o...
14: Ej, stary, pokaż dzwonek!

0: 8:38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać.
0: Co? Co? Co? Co? Co? Co? Co? Co? No, ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niektórzy nie mam pojęcia, o tym wymówicie.
0: No, o pogodzie. Dzisiaj naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
1: Ta.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze?
0: Halo!
3: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. Inni wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
0: No i przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Ale wiecie, jak musi być smutno paniom z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej. Więcej no podatku dawaj.
1: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
0: Kiedy? No właśnie, bo ja
1: już przysłali.
0: Już?
1: No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
0: Tak? To ja, bo ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: dreszczy? Ale może na wspólne konto, może żona wyda.
4: No dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz, transakcja została odrzucona.
1: O, pan też nie dostał zwrotu.
5: Jankes i Wiktor. Autopromocja.
6: Legenda powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
6: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
12: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, w pół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 8404 01.
0: Ja też 95. Co?
2: Słuchajcie, mówcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: A ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na Antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: To już środa, środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama. Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Media Expert, taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej... Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
16: Kopelatko w boju.
17: Ty ducha we mnie masz.
15: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
18: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś w Kraśniku termometry pokażą 18 kresek, a słońce ukryje się za chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego można spokojnie pieszyć się dniem.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponowałby w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
4: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach poważna perswazja.
3: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
5: SK Kraśnik News.
6: I Piotr Staszczuk. Ponad 11,5 miliona złotych na modernizację odkrytej pływalni w Kraśniku. Miasto oficjalnie otrzymało dotację, a wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowę na realizację projektu Zadbajmy o kondycję.
7: Będzie to obiekt, który będzie naprawdę spełniał normy XXI wieku.
6: Mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski. Projekt zakłada kompleksową modernizację basenu. Teraz czas na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Po zakończeniu procedur mają rozpocząć się prace budowlane.
8: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:30 na zegarach, w SC już grają. Środa, 10 czerwca, Michał Sopkowski, witajcie, zapraszam.

0: Katy Perry na antenie Radio Jazz, to Hot and Cold w jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku. Wyświetlił się nam materiał przed chwilą. 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Brodzkim z Newsów. Czy on się na tej scenie urodził? To przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata. Mietku drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beatwest. Za moment, później Rita Ora.
1: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gips na antenie Radio SK to Róż. Czy na przyszłość polskiej i męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali. Jak czytam, bo oglądać nie oglądałem, wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joe i End of Beginning.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
15: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
14: Dzięki, bajo!
16: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
17: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
18: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jeszcze raz!
19: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
21: I po reklamie.

0: Musicie wiedzieć, że to jest u mnie bardzo rzadka sytuacja, żeby jakiś numer jarał mnie, ruszał od pierwszego odsłuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką nas na playliście Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmallow Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Got a stranger in my mind.

0: Reklama. Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik. Kraśnik w Galerii Londyn.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na ulicy Kościuszki w Kraśniku ruch jest spowolniony w stronę centrum, więc kierowcy powinni przygotować się na lekkie opóźnienia. Jeśli chodzi o pogodę, to przed południem niebo będzie szare, a temperatura osiągnie 18 kresek. Po południu wzrośnie do 19.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autostrady A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury. Mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa.
9: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
10: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
9: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
8: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tym podczas szkolnych zebrań z rodzicami.
11: Młodzież jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
8: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
12: SK Kraśnik News.
13: I Piotr Staszczuk, grobowiec łańskiego porucznika, został wyremontowany. O jego renowację zabiegał historyk dr Dominik Szulc.
14: Najpierw złożyłem wniosek do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o uznanie tego grobu za grób weterana walk o wolność i niepodległość, a w czerwcu zeszłego roku zwróciłem się do Instytutu Pamięci Narodowej z zapytaniem, czy istniałaby możliwość, żeby w planach restauracji grobowców uwzględnić także grobowiec porucznika Stanisława Brzezińskiego.
13: Nowy pomnik nawiązuje wyglądem do historycznego grobowca, który został wcześniej zdewastowany przez nieznanego sprawcę.
15: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Deny It, za kilka chwil. Gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sapkowski, witajcie. Hit.

0: można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilkę sakrą. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It, bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Shiget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie. Budapeszt węgierski. Połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia. I właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK. Ale tam jest chyba 3 cyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Luis Capaldi. I ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ilenum i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.com.

Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko.

0: Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
5: I po reklamie.

0: Zaczął się w Esce!
1: Nowa muza, jak zwykle u nas. Zaczęło się w 2024, przynajmniej jeśli chodzi o, nazwijmy to, mainstream i antenę Eski, od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty w Esce już teraz.

0: Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love. Moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość, czyli Kaśka Sochacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sochacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Radiu SK za chwilę w kilometrach, a później The Colors u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: I po reklamie.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i

0: Scandinavian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na ulicy Lubelskiej w stronę stacji kolejowej ruch jest spowolniony, podobnie na Alei Niepodległości, w kierunku Ronda Pamięci Ofiar Wołynia. Po południu w Kraśniku słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Przygotujcie się na ciepły dzień.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
7: Ma trenera, z którym pracowałem, na Mecie Poczelino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
6: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
8: SK Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk, kraśniczanie mogą korzystać z kolejnych darmowych zajęć ruchowych. Tym razem Akademia Zdrowia rusza z zajęciami Pilates w parku. Są to spokojne zajęcia dla osób w każdym wieku, przekonuje trener Mariusz Konopa.
10: Akademia Zdrowia serdecznie zaprasza na Pilates w parku. Oddychaj głębiej, ćwicz bliżej natury. Zapisy pod telefonem 504 041 331.
9: Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 18:00 w parku Świętego Jana Pawła II.
11: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiące, Władcy Pierścieni. Zaproszenia do Cinema City mam dla Was w tej godzinie, albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy Messenger do Waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagram na pewno, będzie Lady Gaga. A teraz Alex Łowen, Michu Sobkowski. Witajcie w SC.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny, z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A po tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla Was już wkrótce. Na SK.pl Carla Fernandez, Weste za moment, później Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radio SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Nawet po podwórku biegałam z patykiem w ręku i tym cytatem na ustach. Tylko za tygrysa nie miał kto robić. Pozdrawiam.
0: No tak, tam był tygrys, który później zamieniał się w kota bojowego, czy jakoś tak. Ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób. Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West. Za moment później Purple Disco Machine i Kungs, obiecuję.
2: Autopromocja. Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem tak.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty.

0: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Legend of Lovers, czyli nowa Katy Perry w Radiu SK, tuż przed godziną 12. Po 12 razem z wami Mati Fuczyło i kolejne hity na czasie. Bledka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
2: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
1: Dzięki, bajo!
3: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
4: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
5: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na ulicy Słowackiego w stronę Parku Tysiąclecia ruch jest teraz wolniejszy, więc warto uzbroić się w cierpliwość. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest to głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
14: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym.
13: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na koncie i awans do drugiej rundy.
15: SK Kraśnik na czasie.
16: I Piotr Staszczuk, rowerową królową oraz rowerowym królem mogą okazać się cykliści z gminy Gościradów. To za sprawą konkursu, do którego przystąpił samorząd. Aby wziąć w nim udział, należy pobrać aplikację Aktywne Miasta i dołączyć do rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Organizatorzy przygotowali 3 kategorie wiekowe. Dla najmłodszych między 7 a 15 rokiem życia, seniorów powyżej 60 roku oraz dla uczestników w wieku od 16 do 59 lat. Nagrodą będzie pobyt w Gnieźnie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Gościradów.
17: Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 2 minuty po 12 spróbuję was obudzić i siebie przy okazji też. Bledka, komu miałabym powiedzieć na start?
18: Hity, hity na czasie. Radio.
17: To ja wam mówię. Dzień dobry. Mati Fuczyło, cześć.

0: 17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki nowy gatunek. Taki pająk, który pochodzi z nad Morza Śródziemnego, jest spory, przy okazji wygląda groźnie i już opanował Niemcy. A to jest już całkiem niedaleko. No i najważniejsze jest to, jaką ksywę ma ten pająk. Uwaga, podaję tę ksywę Nosferatu. Czy wy też pomyśleliście już o wyjeździe na Antarktydę? 18 minut po 12.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Art. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
5: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
4: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotik Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego graffitingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotik. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotik. Kraśnik w Galerii Londyn.
8: I po reklamie.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bezcamp i Think About Us. A ja chciałbym, abyście coś sobie wyobrazili. Wy, Stadion Narodowy, Loża VIP, Sławek Peszko i wspólne oglądanie Mundialu. To wszystko jest do zrobienia. Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowy i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: I po reklamie.

0: 5 minut przed 13, Ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W Kraśniku po południu ciemne chmury zawisną nad miastem, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Wieczorem słupki rtęci pokażą 20 stopni. Na drogach teraz wolniej aleją Tysiąclecia w kierunku centrum. Przed skrzyżowaniem z Lubelską ruch spowolniony.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
14: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
16: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
14: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu, został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
17: SK Kraśnik. Na czasie.
18: I Piotr Staszczuk. Trwa konkurs Pszczoła to skarb. Ten jest skierowany do przedszkolaków i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie całego powiatu kraśnickiego. Prace mogą być przygotowane w formie plastycznej. Zarówno technika, jak i format są dowolne. Organizatorzy przewidzieli 3 kategorie zgłoszeń dla przedszkoli i klas zerowych oraz uczniów szkół podstawowych w klasach 1-3, 4-8. Najlepsze dzieła zostaną wyłonione przez jury, które powołają organizatorzy konkursu. Czas na zgłoszenia jest jeszcze do piątku. Szczegóły na Facebooku CKIB w Zakrzówku.
19: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial, więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers, to na początek. Mati Puczyło, 2 minutki po 13. Cześć.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Radiu SK. 18 minut po 13. Słuchajcie, co się wydarzyło. Wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, uwaga, koniunkcję Jowisza i Wenus. Czyli, że te dwie planety były bardzo blisko siebie, na niebie. No jeszcze dziś też będą, ale według niektórych takie wydarzenie zapowiada najszczęśliwszy dzień w roku. Czy też tak macie, że czekaliście na jakiś taki znak, jakiś przypadkowy przelew na miliony albo coś takiego? Byłoby miło, prawda? Tylko, że wygląda na to, że ten znak już przyszedł. Jowisz i Wenus zrobiły swoje, no to teraz czas na konto bankowe. Radio SK. Damiano Dawid, Born With A Broken Heart, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.

0: Only Girl in the World. Rihanna. 22 minuty już do 14. Jak kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć. Okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenie na tę imprezę. SK.pl, tam się zgłaszacie i Radio SK tutaj słuchacie, bo jeszcze dziś ktoś zgarnie wejściówki. Radio SK. A za chwilę Kaśka Sochacka i Szum.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.

0: Gips i Kukon. I ty masz. No, w poniedziałek to było trzecie miejsce Rap 20. Na pierwszym był White 2115 i California Love. O, trudno się dziwić. W końcu, kto nie chciałby być teraz w Kalifornii? SK.pl, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki w Rap 20. A propos Kalifornii, tam dzisiaj 28 stopni. I słońce. Byłoby miło, prawda? Ale jak się nie ma, co się lubi, to my zrobimy tak, żeby było jeszcze fajniej. O, to jest SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W Kraśniku popołudnie zapowiada się pochmurne, z temperaturą około 19 kresek. Wiatr będzie delikatny, ale niebo szczelnie zakryją chmury. Wieczorem i nocą spodziewamy się deszczu z burzami, a wiatr przybierze na sile. Temperatura sięgnie maksymalnie 20 stopni.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
8: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
9: Zdrada munduru! To było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
7: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało dwóch policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego w Warszawie.
10: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
11: Dużo guzików jest. To ciekawe wrażenie dla mnie.
12: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
7: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
13: SK Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, całe rodziny w Kraśniku będą mogły powitać rato w muzycznej atmosferze za sprawą koncertu Za serce twe. To występ podopiecznych Agaty Adamczyk i Dariusza Bochniaka, którzy przygotowali muzyczno-taneczne widowisko. To odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku już jutro. Początek o godzinie 18:00, wstęp jest bezpłatny. A już tylko do dzisiaj można zgłosić się do konkursu rękodzielniczego Haft i Koronka. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Centrum Kultury w Annopolu.
14: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy. Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczuło, cześć. Ja się

0: 16 minut po 14. Another 54 Ultra Talk to You, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają, bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice, zakładam, że niekoniecznie, bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, no i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata. Świata, a to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
3: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą... A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: I po reklamie.

0: no to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała, czy ja się doczekam tych wnuków? No to teraz się doczekam, może je nawet dostanę na jakieś 2 tygodnie, więc... Dobry sposób, pozdrawiam serdecznie.
0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. No, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcię można zabrać.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
11: Polska! W Łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, 1,69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Disney Plus.
18: To jest mój czas.
17: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
19: Mam propozycję.
20: To nie jest jakaś wkrętka?
17: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
22: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
23: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
1: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Eska. Eska.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Limel, Angel, Ultra 80, Moving to the Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na sk.pl wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już szykuje się na pewno gorący, bo z mężem przeznaczają go na remont, a raczej mąż robi, Diana wymyśla. Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Radio SK. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na drogach Kraśnika ruch spokojny, ale uważajcie przy szkołach i przejściach dla pieszych. Po południu słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą 19 kresek. Wieczorem spodziewajcie się deszczu z burzami i silnym wiatrem, więc warto mieć parasol pod ręką.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiS.
7: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
8: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
6: Odpowiadał minister Kierwiński. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Szykuje się wielka ulewa, to w 9 województwach ostrzega IMGW. Najgorzej będzie w warmińsko-mazurskim, na północy mazowieckiego i na obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
9: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
10: I to się przyda.
9: Oczywiście.
10: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
6: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
11: SK Kraśnik News.
12: I Piotr Staszczuk. Policjanci zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców oraz 3 rowerzystów. Mundurowi z Kraśnika podsumowali długi weekend na drogach. Niechlubny rekordzista miał ponad 2 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo doszło również do 2 zdarzeń, których przyczyną było z kolei zmęczenie kierujących. W tę niedzielę coś dla siebie znajdą poszukiwacze skarbów. Na targowisku przy ulicy Oboźnej w Kraśniku odbędzie się kolejna odsłona giełdy Starocin. Ta rozpocznie się o 8:00 i potrwa do godziny 14:00.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: W Radiu ESK.
16: W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia SK. Można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na luz. Gramy hity na czasie. Radio SK. Joe End of Beginning na dobry początek.

0: jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy tanecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał, cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich próśb, takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Radio SK. Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda.
5: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić. To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No przekonajcie się teraz.

0: Podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też ktoś świętuje i zawsze częstuje cukierkami jak w szkole. A tymczasem ja za kilka chwil poczęstuję hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy znają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 16, a to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK, bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówkę.
1: Na mnie możecie odwołać Miel 4 i naprawić mi kolano.

0: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
1: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
8: Kopelatko w boju.
9: Ty ducha we mnie masz.
7: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Na drogach Kraśnika popołudniowy ruch spowalnia na Lubelskiej w stronę centrum, zwłaszcza przy rondzie obok dawnego dworca, na Urzędowskiej też wolniej. Wieczorem termometry pokażą 19 kresek, a nad miastem pojawią się ciemne chmury. Możliwe burze z deszczem.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował nad wnioskiem złożonym przez PiS.
17: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
16: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a o szczegółach Marta Łazarska.
18: 19-letni wtedy Jomejkert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
16: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z dwoma torami. Taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
19: SK Kraśnik News.
20: Piotr Staszczuk. W Kraśniku do połowy sierpnia potrwają prace drogowe. Te mają związek z budową sieci wodociągowej w okolicy. ulicy Szapirowej. Inwestycja zakłada między innymi powstanie 400 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad pół kilometra sieci wodociągowej wraz z hydrantami przeciwpożarowymi. Koszt inwestycji to ponad 600 tysięcy złotych. W Kraśniku trwa już rekrutacja do miejskiego żłobka. Nabór do Wesołych Brzdąców potrwa jeszcze do piątku. Szczegóły znajdziecie na kraśnik.eu.
8: Rzuć na luz!
13: Dwie minuty po godzinie 16, może by coś odwołać, Kasia?
21: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
13: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As It Was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hamczak, witajcie.

0: Euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z Noclegiem i Kasą jeszcze w dodatku, więc SK.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony, jeśli chodzi o ten mundial, mamy też rekordową liczbę zawodników, którzy albo już skończyli 40, albo skończą ją w trakcie tego to turnieju. Jest 8 dokładnie takich piłkarzy, ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to w wakacje. Dzisiaj mamy środę, więc idealny temat. Cześć Julita.
2: Hej.
0: Co wy tam i gdzie sprzedajecie? W Łebie, tak?
2: A no w Łebie mamy z mamą właśnie taką budkę z lodami, goframi.
0: Okej, okay. No to tak naprawdę wy macie pełne ręce roboty w sezonie letnim i wakacje macie na co dzień, no bo lody, gofry, tylko szkoda, że nie dla was.
2: No, coś tam się podje zawsze.
0: Właśnie zawsze mnie to zastanawiało, czy jak się pracuje na przykład w cukierni, to się podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
2: Pierwszy tydzień da się patrzeć, ale potem już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
2: Dokładnie tak. Co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
2: Oj, zdecydowanie tak. Przydałoby się.
0: To powiem ci tak. Ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago. To właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład. I do tego wszystkiego tam na miejscu konkursy z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sopkowski i Kama Ryciak będą. Będzie też koncert Mesai, a sporo się będzie działo. Ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
2: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
2: Zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry tak. Najlepsze w tym sezonie? Jak myślisz, co będzie modne?
2: Nowita śmietana i owoce. I sosówki, koniecznie.
0: Czy to się nie zmienia, No do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SKPL, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Razem z Sylwią Grzeszczak wrzucamy na luz w środę 10 czerwca, 16:37 na zegarkach. Kanczak z tej strony. Ja dzisiaj zbieram wnioski o odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach powstały dwie nowe.
0: Daj spokój dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
11: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
10: Dzięki, bajo!
12: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
13: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
14: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: To będzie ostatnia reklama.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Wieczorem w Kraśniku będzie ciepło, termometry pokażą 19 kresek, gęste chmury przyniosą deszcz z burzami i silnym wiatrem. Na drogach w mieście teraz tłoczno, szczególnie na Oboźnej w stronę centrum. Ruch jest wolniejszy, więc uzbrójcie się w cierpliwość.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
6: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
5: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
7: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
5: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
8: Kraśnik News
9: i Piotr Staszczuk. Dwie instytucje kultury w Kraśniku zyskają nową, atrakcyjną przestrzeń dzięki środkom pozyskanym z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Inwestycje obejmą teren wokół Centrum Kultury i Promocji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
10: Miejska Biblioteka Publiczna, jej otoczenie, tak samo otoczenie Centrum Kultury i Promocji, to jest kwota około 11 milionów. Tam się dużo dzieje. Ta oferta jest szeroka.
9: Odnowiony zostanie również plac Solskiego.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
14: W Radiu SK!
15: No tak, no Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że mamy Międzynarodową Godzinę Szczęścia, czyli minęła już 17, więc mam nadzieję, że naprawdę możecie wrzucić na luz. Dziś dzień elektryka, więc no zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. Ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony. Dzień dobry.

0: Mam nadzieję, że tym hitem na nowo podładowałem wam baterię po ciężkim dniu w pracy. 16 minut po godzinie 17, zawsze w Radiu SK około godziny 17 mówimy z Kasią, że mamy międzynarodową godzinę szczęścia. Julia się odezwała w tym temacie.
1: Międzynarodowa godzina szczęścia nabrała dla mnie jeszcze większego i głębszego znaczenia w momencie, kiedy zmieniłam pracę. I przez ostatnie 2 lata słyszałam międzynarodową godzinę szczęścia, będąc dopiero w połowie drogi powrotnej. A teraz słucham was już przy obiedzie. Jak pięknie! No, jestem taka szczęśliwa!
0: Się wcale nie dziwię. Jak się jest przy obiedzie, to człowiek od razu się cieszy. Pełną gębą i pełną michą. No to za chwilę do obiadu, a w sumie to już po obiedzie pewnie. Bardzo dobrze wiedzie popołudniowe espresso od Sabriny Carpenter. No i jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś ma siłę, ze mną się trochę pobawić. Za kilka chwil zagramy w tabu, czyli ja będę zadawał pytanie, a wy no nie możecie odpowiadać słowami, które na pewną literę się zaczynają. Kto chętny? Czekam na zgłoszenia. Messenger Radia SK, zostawcie namiar na siebie. Radio
2: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta oraz atesty opryskiwaczy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
9: I po reklamie.

0: serce wczoraj.
1: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór. Ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w tabu. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć Michale, witam wszystkich.
1: Już po pracy jesteś? Wolne?
2: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi.
1: A,
2: narzeczona mnie
1: wpędziła. Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, na chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
2: No dobra.
1: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
2: Nie
1: słyszałem. Czym?
2: Ketchup.
1: Czym? Ketchup. Dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
2: Piłka siatkowa.
1: Jak zwrócić się do tenisistki chwalińskiej? Jakbyś chciał ją zawołać, to jak?
2: Ty bardzo dobra sportmenko.
1: Pracowite zwierzątko, to?
2: Nosorożec.
1: Był przed czerwcem?
2: Kwiecień.
1: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: Tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można mnie w kwestii sportów robić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK. Od przyszłego tygodnia będziecie mogli odgadywać wygwizdane wypowiedzi, tak mówię na razie tajemniczo, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i powalczyć też o udział w wielkim finale tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup. To na początku lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 tysięcy złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły wkrótce.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz bielizny, w której poczujesz się naprawdę wyjątkowo? Zapraszamy do salonu Ezotic Kraśnik w Galerii Londyn. Na miejscu skorzystasz z profesjonalnego brafittingu, a nasze ekspertki pomogą dobrać bieliznę idealnie dopasowaną do Ciebie. Sprawdź aktualne promocje, odkryj najnowsze kolekcje i znajdź swój perfekcyjny rozmiar. Ezotic. Przyjdź i poczuj różnicę. Największy salon z bielizną w regionie. Ezotic. Kraśnik w Galerii Londyn.
14: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę Chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Tam. Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem. Jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Uwaga! Zabawki przejmują S-kową antenę.
9: Wszyscy tutaj to zabawki.
10: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
8: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
11: SK Toy Story Radio.
12: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.

0: Scandinavian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Wieczorem temperatura wzrośnie do 18 kresek, ale niebo będzie całkowicie zachmurzone. Od późnych godzin spodziewane są deszcze z burzami oraz silny wiatr. Na drogach Kraśnika obecnie spokojnie, ruch płynny. Pamiętajcie o ostrożności przy przejściach dla pieszych.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Zołeńskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś kupując używany samochód nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablicę obecnego wzoru.
6: SK Sport News.
5: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
7: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności. Ale dlaczego nie gramy? I to jest żenujące.
5: Podsumowuje Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, a finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 9 lipca w New Jersey.
6: SK Kraśnik News.
8: I Piotr Staszczuk. Kraśnik otrzymał 11,5 miliona złotych, a wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na realizację projektu Zadbajmy o kondycję, w ramach którego ma być zmodernizowany basen na świeżym powietrzu. Teraz czas na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Na cmentarzu parafialnym w Kraśniku zakończyły się prace związane z odbudową grobowca porucznika Stanisława Brzezińskiego, oficera 24 Pułku Ułanów. Pomnik wcześniej został zdewastowany przez nieznanego sprawcę. Ostatecznie IPN zdecydował o wykonaniu całkowicie nowego, stylizowanego na historyczne grobowca.
9: Imprezka. Dobrze słyszycie? Jako, że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Nie wiem dlaczego przez moment pomyślałem, że mamy poniedziałek, ale jaki tam poniedziałek, my już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o drogę do weekendu, a przecież to bardzo lubimy, bo to środa w kalendarzu. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, to już była druga nadzieja w ciągu paru sekund, co się wydarzyło dzisiaj w pracy, w szkole albo na uczelni, to teraz już robicie wielkie uf, łapiecie dystans do tego wszystkiego, zapominacie, bo jutro będzie lepiej, a właściwie to już teraz będzie lepiej, bo to fajny środowy wieczór, tego się trzymamy, imprezka w SC jest, hity na czasie grają, więc chyba... Nie jest źle, prawda? Słuchajcie, w kalendarzu świąt nieoficjalnych dopatrzyłem się, że dzisiaj, 10 czerwca, mamy dzień jazdy nago na rowerze. Oczywiście pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl jest taka, że chyba nic bardziej głupiego wykombinować nie można. Druga sprawa, ale już inna sprawa, że od razu nam się uruchamia wyobraźnia i oczyma wyobraźni widzimy... nieważne. Ale trzecia sprawa jest taka, i to musicie przyznać się mi rację, że bywały sytuacje, albo bywają w naszym życiu, że niezależnie od tego, jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowo głupiego. Albo to się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego, jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to... No właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szacun, no i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664 402 302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZT Hour w Radiu SK.

0: Można sobie nucić śmiało. Są miasta, które o tej porze jeszcze zmagają się z falą korków powołudniowych. Mam nadzieję, że jak wam wrzuciłem do samochodu właśnie tę nucę, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are. Milky and David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie. 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Wiadomo, sytuacja dziwna, sytuacja, a nazywajmy to po imieniu głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają. I jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wycięłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: I po reklamie.

0: Znowu zrobiła się odrobina czarująca dzięki temu, co nam Coldplay z Beyoncé podrzucili Hell for the Weekend. No, bo my na weekend, jak już sobie ustaliliśmy, czekamy 18 minut do godziny 19. To imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy. Jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka i udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że King... O mat, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 664-402-302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu. Mam nadzieję, że absolutnie na legalu. Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej. Ja bym tak jednak niego zaczął na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział, słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie. Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

jest imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na te historie czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664-402-302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w Esce robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki eskowy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie.

0: na czasie.
1: I Piotr Staszczuk, nastolatkowie z Kraśnika mogą za darmo nauczyć się żeglugi. Swoje pierwsze kroki w morskich bojażach będą stawiać na kraśnickim zalewie. Trwają zapisy do kolejnej edycji szkółki żeglarskiej Kraśnik pod żaglami. W ramach zajęć chętni będą mieli okazję, by nauczyć się podstawowych pojęć i zasad oraz wziąć udział w praktycznych zajęciach, gdzie nauczą się wszystkiego od początku. Pierwsze warsztaty odbędą się już 16 czerwca i cykl spotkań potrwa praktycznie do końca sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdziecie na facebookowym profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: Muzyką się żyje.
3: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5. No i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, do kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów. A polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak, razem z zespołem Bajm. Wstęp wolny ASK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić dla was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: Ale was okłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i Daisy Stewart, Canonet Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowe Estate of Trance w ramach SK Live Remix w każdy piątek. SK Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22, no właśnie, Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce eskowej i na sk.pl SK Live Remix. Gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa. To też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20. Pasuje? Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji, i przyszedł SMS anonimowy. Ja się nie dziwię, że anonimowy. Brzmi on tak: to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC, i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
1: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w toju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak zszedł na dół. Na 10 metrów do góry. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dowcipniś! No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba. Stygnie.

0: Jak ja uwielbiam taką gitarkę, jak ja uwielbiam takie granie, jak ja uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra. Talk to you. W Radiu SK w imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 10. 27 minut i będzie godzina 20. A 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić?
1: No,
0: kto wie? Co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod całą sceną. To jest możliwe, to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Lips, Calvi Remy, będzie też Alien i Mighties, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Ocean.sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: I po reklamie.

0: No i co? I tak sobie słuchacie imprezki w Radiu SK?
1: I bardzo dobrze!
0: A ja wam gramy hity na czasie. To Martin Garrix i Ed Sheeran na Remedate. Tak nazywa się ten numer, 12 minut do godziny 20. Jutro już kibice piłkarscy będą z niecierpliwością czekać. Wiadomo, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial. Mecz otwarcia to mecz rozegrany w Meksyku. Meksyk kontra RPA. Tak to będzie wyglądać. A tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo: Cristiano Ronaldo, 41 lat, Luka Modric z Chorwacji, 40 lat, Manuel Neuer, bramkarz niemiecki, 40 lat, ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon, ten ma 43 lata. No i co? Można? Można.

to Gipsy i Kukon. Ty masz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. To jest imprezka. Za 5 minut będzie godzina 20. Środa, 10 czerwca.

0: Taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.

0: Promocja. Reklama.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
7: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
6: Dzięki, bajo!
8: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky.
10: Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu.
9: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
10: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Kraśnik na czasie.
13: I Piotr Staszczuk. Przed nami okrągła, dziesiąta już odsłona przeglądu kapel podwórkowych w Kraśniku. Impreza odbędzie się pod hasłem Swojacy i Przyjaciele. W efekcie możemy spodziewać się występów sześciu zespołów. Mowa o kapelach Wygibusy i Wabank z Biłgoraja. Uroczysko z Krasnego Stawu, Lubelska Baszta z Lublina, Czy się wali, czy się pali z Przemyśla oraz Swojacy z Kraśnika, którzy będą gospodarzami kolejnej edycji. Żeby wziąć udział w przeglądzie, wystarczy w tę niedzielę, czyli 14 czerwca, odwiedzić scenę letnią Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Przegląd kapel podwórkowych rozpocznie się tam o godzinie 16.
14: Muzyką się żyje.
15: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych, jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
16: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
15: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
16: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
15: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie na pewno komuś oddam.
17: Imprezka.
0: Imprezka.
17: Imprezka. Imprezka.
15: Dwie minuty po godzinie 20, no właśnie w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Last, Charity Zakaria, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid, All I Know w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje, wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: Ale to jest dobra imprezka, Wanuta. Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SK.pl.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba, jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam w soundtracku od jakiegoś filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergie, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat. No i tak już zawsze mam taki sentyment. I za jej sprawą gdzieś tam zaczęłam śpiewać.
0: Ty nawet
1: śpiewam do dziś. No,
0: o proszę bardzo, o proszę. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego Fergie, czy to prawda?
1: Tak jest, no pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
0: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergie w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival, wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tego totalnie.
0: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
1: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych, także to będzie, podejrzewam, kolejny konkurs. No.
0: Czy jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie, wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie wiem. Słuchaj, fantastycznie, widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas, podwójne zaproszenie od deski dla ciebie. Serdecznie
1: super,
0: dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
1: Dzięki, hej.
0: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze, uwaga, do zgarnięcia też spotkanie z zespołem. SK.pl, tu macie szczegóły i to się zgłaszacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Jeden z wielu niezastąpionych hitów zawsze na czasie, który niesie nieziemsko. Bon Jovi, It's My Life. I wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko. Tak, ten Sławek Peszko. SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, wchodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy, uzupełniając specjalny formularz. Jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na SK-owej antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na sk.pl możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Peszko będzie? No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni i teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial? Biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, sk.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie już od poniedziałku. W tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini. Tak wam gramy w SK w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21.

0: Najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło na błysk. Tak nazywa się ten numer. Ja was trochę teraz tak podpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21, a my słyszymy się jutro.
1: SK.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Kraśnik na czasie.
8: I Piotr Staszczuk, w te wakacje będziemy mieli dobrą okazję, by popracować nad swoją formą w ramach zajęć z kalisteniki. Prowadzącym ponownie będzie instruktor Dawid Gozdalski. Ćwiczenia polegają na treningu oporowym, który jest oparty na wykorzystywaniu własnej masy ciała. Pompki, mostki, brzuszki, dipy czy stretching. Między innymi tego możemy się spodziewać. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, wystarczy wybrać się na strefę street workoutu przy Żwirki i Wigury 2. Dorośli będą ćwiczyć w środę o 19:00, dzieci i młodzież we wtorki i soboty o 9:00. Udział jest darmowy, a zapisy na miejscu. Pierwszy trening odbędzie się już 16 czerwca.

0: Krašník. SK Krašník News.
1: Historia Albincina brzmi trochę jak scenariusz filmu kostiumowego. Dwór, król, później Piłsudski, a na końcu szkoła. Od czego najlepiej zacząć, żeby to wszystko ułożyć w głowie?
2: Najprościej od początku. Olbięcin powstał w połowie XVI wieku. Założyli go bracia olbięccy herbu Janina. Wytyczyli wieś i wznieśli dworek, który stał się centrum majątku. Od tego momentu losy miejscowości były związane z życiem dworu, który skupiał życie gospodarcze, towarzyskie i kulturalne okolicy.
1: Czyli klasyczny obraz dawnej Polski szlacheckiej. Ale w tej historii pojawia się też król Stanisław August Poniatowski. Jak to się stało, że trafił akurat do Olbięcina?
2: Król podróżował po kraju i w pewnym momencie zatrzymał się właśnie w Olbięcinie. Na czas jego pobytu właściciele majątku wznieśli specjalny budynek, nazwany Arką. Ten obiekt przetrwał do dziś, więc w Olbięcinie można zobaczyć materialny ślad królewskiej wizyty, a nie tylko o niej czytać.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Kraśnik.
1: Brzmi jak lokalna wersja królewskiego hotelu. A potem przenosimy się do XX wieku i pojawia się Józef Piłsudski. Jak on się wpisuje w dzieje tego miejsca?
2: W 20 latach XX wieku właścicielem majątku został Sylwiusz Szczyciński, utrzymujący stałe kontakty z Józefem Piłsudskim. Marszałek często odwiedzał pałac w Olbięcinie, więc w okresie międzywojennym dwór stał się miejscem spotkań ludzi ważnych dla polskiej polityki i wojskowości.
1: Czyli w jednym miejscu spotykają się ślady króla i ślady marszałka. A potem pojawia się inżynier Jerzy Rudlicki. Co on wniósł do historii Olbięcina?
2: Kilka lat przed wybuchem II wojny światowej majątek odkupił Jerzy Rudlicki, wybitny konstruktor i wynalazca związany z sukcesami polskiego lotnictwa. To pokazuje, że Olbięcin przyciągał osoby aktywne, ambitne, z szerokimi horyzontami.
1: Idealne tło do opowieści o nowoczesnej Polsce. Tylko że nadchodzi II wojna światowa i wszystko się zmienia. Co wtedy dzieje się z pałacem?
2: W czasie wojny w pałacu mieścił się szpital. Po wojnie rezydowali tam żołnierze rosyjscy, którzy spowodowali znaczne szkody. Majątek przejęło państwo, a dawny dwór szlachecki przestał być prywatną rezydencją.
1: Zrujnowany majątek, brak jasnej wizji, co dalej? A jednak pałac staje się przestrzenią edukacji. Jak do tego doszło?
2: Przełom nastąpił w 1949 roku, gdy budynek przekazano na potrzeby oświaty i utworzono Technikum Rachunkowości Rolnej. Po 5 latach szkołę zlikwidowano, a budynki przejął wizytator szkół specjalnych Piotr Prus, który dostrzegł tu potencjał dla zupełnie innej placówki.
1: I tu zaczyna się nowy rozdział. Z dworu powstaje miejsce dla dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia. Kiedy rusza ta instytucja?
2: 1 września 1953 roku rozpoczął się rok szkolny w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Olbięcinie. Dyrektorem został Józef Kozieł. Pracę podjęły dwie nauczycielki. Pierwsza grupa 7 uczniów przybyła 15 października. Później dołączały kolejne dzieci.
1: 7 uczniów, 2 nauczycielki, zniszczony pałac. Jak wyglądała codzienność w takim miejscu?
2: Warunki były bardzo ciężkie. Pomieszczenia nie były przystosowane. Brakowało kadry i obsługi. Pracowano w 4 grupach łączonych, z dziećmi od 8 do 15 roku życia. Większość wychowanków była sierotami z bardzo biednych rodzin, więc placówka musiała zapewnić im nie tylko naukę, ale też podstawową opiekę i poczucie bezpieczeństwa.
1: To już nie jest historia o dworze, tylko o dzieciach, które szukają swojego miejsca. A jednak szkoła się rozwija.
2: Pierwszy rok kończy 52 uczniów, co pokazuje ogromne zapotrzebowanie. W kolejnym roku dyrektorem zostaje Czesław Mazurek. Powstają koła zainteresowań, między innymi taneczne i recytatorskie. A w 1956 roku funkcję dyrektora obejmuje Tadeusz Długołęcki. Zapada decyzja o rozbudowie placówki i budowie skrzydła internatu. Zaczyna działać biblioteka, drużyna harcerska, zespoły artystyczne. Dwór ostatecznie staje się środowiskiem wychowawczym, w którym dzieci mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Kraśnik.
1: Harcerstwo, chór, zespoły artystyczne, a to dopiero początek. Co dzieje się w kolejnych latach?
2: Placówka dalej się rozbudowuje. Powstaje zachodnie skrzydło przeznaczone na szkołę, a gdy na początku lat 70. rośnie liczba uczniów, planuje się rozbudowę internatu od południa i skrzydła północnego. Ośrodek rośnie w kilku kierunkach naraz.
1: I razem z budynkami rośnie oferta zajęć, co pojawia się na liście kół zainteresowań.
2: Dochodzą koła dziewiarskie, hafciarskie, gospodarstwa domowego, fotograficzne i tańca ludowego. To nie tylko hobby, ale nauka konkretnych umiejętności, pracy ręcznej, organizacji codziennych obowiązków i poznawania lokalnej kultury.
1: Z dawnego dworu wyrasta małe centrum kultury i edukacji. W latach 70. pojawia się nazwisko Waldemara Borzechowskiego. Jaką rolę odgrywa?
2: Jako dyrektor w latach 1973 i 1974 inicjuje dalszą rozbudowę. Zaczyna się kapitalny remont starej szkoły i budowa nowej obory, potrzebnej jako zaplecze dla planowanej rolniczej szkoły zawodowej.
1: Obora przy szkole brzmi dziś nietypowo, ale wtedy miało to sens. Kto kontynuuje te inwestycje?
2: Kontynuuje je nowy dyrektor, Czesław Główka. W 1975 roku

0: powstaje zasadnicza szkoła zawodowa z dwoma kierunkami – rolnik i ogrodnik. Młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, pracując w realnych warunkach.
1: Dwór, który kiedyś zarządzał majątkiem ziemskim, staje się miejscem nauki nowoczesnego rolnictwa. A końcówka lat 70. to rajdy, zloty harcerskie, turystyka. Co to znaczy w praktyce?
0: Rozwija się turystyka z elementami artystycznymi. Organizowane są rajdy i zloty harcerskie. Uczniowie poznają okolice, uczą się współpracy i radzenia sobie w terenie, a wszystko uzupełniają występy artystyczne, które integrują społeczność.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
1: Dochodzimy do 1983 roku. Zmienia się nie tylko dyrektor, ale też nazwa całej placówki. To ważny moment, prawda?
0: Bardzo ważny. W tym roku Państwowy Zakład Wychowawczy staje się specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. To oznacza szersze podejście do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nauka, wychowanie, rehabilitacja i wsparcie społeczne. Od września dyrektorem zostaje Zbigniew Wilkołek i kieruje ośrodkiem aż do 2021 roku.
1: Prawie 40 lat na jednym stanowisku. Jak wyglądały lata 80. pod jego kierownictwem?
0: To czas rozbudowy i modernizacji. Ośrodek staje się bardziej funkcjonalny, a do tego pojawiają się nowe kierunki kształcenia zawodowego. Kucharz i cukiernik, które dają wychowankom konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Kraśnik.
1: Czyli z jednej strony rolnik i ogrodnik, z drugiej kucharz i cukiernik. Cały łańcuch od pola do stołu. A pod koniec lat 90. dochodzi jeszcze ważny element sportowy i rehabilitacyjny. Co to za inwestycja?
0: W latach 1997 i 1998 powstaje segment sportowo-rehabilitacyjny. Jest sala sportowa z widownią, zaplecze socjalno-rehabilitacyjne, szatnie i sanitariaty dla szkoły zawodowej. Uczniowie zyskują nowoczesne warunki do ćwiczeń, rehabilitacji i rozwijania pasji sportowych.
1: To szczególnie ważne dla uczniów z niepełnosprawnościami, a w tym samym 1997 roku zapada jeszcze jedna istotna decyzja o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
0: Od 1 września 1997 roku zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objęto dzieci o znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności. To połączenie terapii, edukacji i opieki, nastawione na maksymalne wspieranie rozwoju każdego dziecka w jego indywidualnym tempie.
1: Jeśli spojrzymy na tę historię w całości, widać ogromną przemianę. Jak można podsumować drogę Olbięcina?
0: Olbięcin przeszedł drogę od symbolu władzy i prestiżu do symbolu troski i odpowiedzialności społecznej. Od dworu braci Olbięckich przez wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i spotkania Józefa Piłsudskiego po powojenne Technikum Rachunkowości Rolnej, a potem Państwowy Zakład Wychowawczy. Z czasem powstały internat, nowe skrzydła, koła zainteresowań, harcerstwo, zespoły artystyczne, zasadnicza szkoła zawodowa z kierunkami rolnik i ogrodnik. W 1983 roku placówka stała się specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Rozwijała kształcenie zawodowe, sport i rehabilitację, a od 1997 roku objęła zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi dzieci o znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności. Miejsce, które kiedyś służyło nielicznym, dziś pracuje dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Kraśnik.
1: W tej historii fascynuje mnie jeszcze jedna rzecz. Każdy etap ma swoich bohaterów. Bracia Olbięccy, Sylwiusz Szczyciński, Jerzy Rudlicki, a potem cała seria dyrektorów. Gdyby spróbować spojrzeć na nich jak na postacie z opowieści, jaką rolę pełnią?
0: To bardzo ciekawa perspektywa. Bracia Olbięccy są jak założyciele. Wyznaczają miejsce, budują dwór, tworzą fundament. Król Stanisław August Poniatowski i później Józef Piłsudski nadają temu miejscu rangę. Pokazują, że Olbięcin jest częścią większej historii Polski. Jerzy Rudlicki wnosi element nowoczesności i techniki. Po wojnie pojawiają się inni bohaterowie. Piotr Prus, który dostrzega potencjał w zniszczonym majątku. Józef Kozieł, który zaczyna od siedmiorga uczniów i dwóch nauczycielek. Czesław Mazurek, który rozwija życie kulturalne. Tadeusz Długołęcki, który rozbudowuje internat i tworzy bibliotekę, drużynę harcerską, zespoły artystyczne. Waldemar Borzechowski i Czesław Główka, którzy inwestują w infrastrukturę i szkołę zawodową. Wreszcie Zbigniew Wilkołek, który przez prawie 40 lat prowadzi ośrodek przez kolejne etapy rozwoju. Każda z tych osób dokłada cegiełkę do tego, czym Olbięcin jest dzisiaj.
1: I w tle cały czas obecne są dzieci. Najpierw

0: Najpierw sieroty z biednych rodzin, potem kolejne roczniki uczniów, w tym osoby z niepełnosprawnościami. To one są właściwymi adresatami wszystkich tych zmian. Jak można opisać znaczenie takiej placówki dla regionu, na przykład dla okolic Kraśnika?
1: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Olbięcinie pełni rolę, której nie da się przecenić. Dla wielu rodzin z regionu to jedyne miejsce, gdzie ich dzieci mogą otrzymać kompleksowe wsparcie. Ośrodek zapewnia edukację dostosowaną do możliwości uczniów, opiekę wychowawczą, rehabilitację, zajęcia rozwijające zainteresowania. Daje szansę na zdobycie zawodu, na przykład w rolnictwie, ogrodnictwie, gastronomii. Tworzy też społeczność, w której dzieci i młodzież nie czują się odrzucone. Mają swoje miejsce, swoich nauczycieli, swoje sukcesy. Dla lokalnej społeczności to także ważny pracodawca i partner. Placówka współtworzy życie kulturalne i społeczne okolicy.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Kraśnik.
3: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Dawny dwór, królewska arka, ślady Piłsudskiego, a obok tego nowoczesne sale, internat, segment sportowo-rehabilitacyjny. Jak te warstwy historii współistnieją dzisiaj w jednym miejscu?
1: To bardzo symboliczne zestawienie. Z jednej strony mamy materialne ślady przeszłości. Budynek arki, dawne założenie dworskie, układ przestrzenny, który pamięta czasy szlacheckie. Z drugiej strony mamy współczesne funkcje. Sale lekcyjne, pracownie zawodowe, internat, salę sportową, pomieszczenia rehabilitacyjne. Te warstwy nie wykluczają się. Przeciwnie, tworzą opowieść o ciągłości. Dawny dwór nie jest już miejscem władzy, ale wciąż jest centrum. Tyle, że teraz centrum troski, edukacji i wsparcia. Historia nie znika. Zmienia się jej sens.
3: Można powiedzieć, że kiedyś Olbięcin był miejscem, gdzie przyjeżdżał król, a dziś jest miejscem, gdzie codziennie przyjeżdżają dzieci. I to one są najważniejsze. Jeśli ktoś przejeżdża przez te okolice i widzi zabudowania ośrodka, to często nie zdaje sobie sprawy, jak głęboka historia stoi za tym widokiem.
1: To prawda. Za każdym murem, za każdym skrzydłem budynku kryją się kolejne rozdziały. Od połowy XVI wieku, przez wizytę Stanisława Augusta Poniatowskiego, przez kontakty z Józefem Piłsudskim, przez działalność Jerzego Rudlickiego, przez wojenne zniszczenia, powojenne przejęcie przez państwo, technikum rolnicze, aż po powstanie i rozwój specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ta historia nie jest tylko zbiorem dat. To opowieść o zmieniających się potrzebach społeczeństwa i o tym, jak jedno miejsce potrafi się do nich dostosować.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
3: W tej opowieści ważne jest też to, że nic nie dzieje się od razu. Pierwszy rok Państwowego Zakładu Wychowawczego to 7 uczniów, 2 nauczycielki, trudne warunki. A jednak już wtedy pojawia się myśl, że warto inwestować w rozwój. Internat, biblioteka, harcerstwo, koła zainteresowań – to wszystko rodzi się krok po kroku.
1: Dokładnie tak. Rozwój placówki w Olbięcinie to proces. Najpierw trzeba było poradzić sobie z powojennymi zniszczeniami, potem z brakiem kadry, z niedostosowanymi pomieszczeniami. Z czasem pojawiały się kolejne możliwości. Nowi dyrektorzy, nowe inwestycje, nowe kierunki kształcenia. Każdy etap odpowiadał na konkretne potrzeby. Gdy rosła liczba uczniów, rozbudowywano internat. Gdy pojawiła się potrzeba kształcenia zawodowego, powstała zasadnicza szkoła zawodowa. Gdy wzrosła świadomość znaczenia rehabilitacji, zbudowano segment sportowo-rehabilitacyjny. Gdy dostrzeżono potrzeby dzieci o znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności, wprowadzono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
3: I to wszystko dzieje się w jednym konkretnym miejscu na mapie. W niewielkiej miejscowości, która na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajna. A jednak, kiedy spojrzy się głębiej, okazuje się, że Olbięcin to ważny punkt odniesienia dla całego regionu.
1: Olbięcin jest dobrym przykładem tego, jak lokalna historia splata się z historią ogólnopolską. Z jednej strony mamy wielką politykę, królów, marszałków, wybitnych inżynierów. Z drugiej strony mamy codzienność dzieci, nauczycieli, wychowawców. To, co kiedyś było symbolem statusu społecznego, dziś jest symbolem solidarności i wsparcia. I to jest chyba najciekawszy wymiar tej opowieści.
2: SK Kraśnik News.
4: I Piotr Staszczuk. Zaczniemy od fragmentu historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Potem poznacie historię jednego z twórców ludowych z naszego regionu. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
4: Kraśnik jest miastem z kilkusetletnią, bogatą historią. Trudno jest opisać w skrócie dzieje naszego miasta, ale wiele osób stara się przypominać mieszkańcom o stosunkowo nieodległej historii Kraśnika. To wszystko za pomocą blogów w internecie. Jedną z takich osób jest Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku. W naszej radiowej podróży zabierzemy Was dzisiaj na Ulicę Wesołą.
5: Teraz sobie siedzę na emeryturze. Przez duży, długi okres czasu o Kraśniku pisał pan Mirosław Schneider. Z tym, że on pisał o fabrycznym. I jak tu wnuczka mi założyła tego Facebooka, to się okazało, że no nie ma o starym Kraśniku. Tu znajomi tak postulowali, nie bezpośrednio do mnie, tylko w ogóle, żeby ewentualnie ktoś coś o Kraśniku napisał. To zacząłem szukać i pisać o Kraśniku. No jest sporo informacji. W regionaliście też pan Szymanek czy pan Nowosad, pan Bartosiewicz pisali. Jest też trochę informacji. Faktycznie rzecz biorąc, no na Facebooku tego nie było. Tego nie prowadził. No więc zacząłem pisać. I się okazuje, że jak zaczęliśmy spacerować po Kraśniku wirtualnie, to zaczynają się ludzie odzywać, przypominać sobie. Przysyłali mi też tutaj zdjęcia, wspomnienia. Przy okazji wspominali znajomych, a to rodzina i tak dalej. A szczególnie, jeżeli chodzi o zagranicę. Jak spacerowaliśmy po ulicy Lubelskiej, to napisała do mnie pani Ania Śmierzyńska, po mężu inaczej się nazywa, mieszka w Kanadzie. I mówi, że dzieci ją pytały o Kraśnik. No i ona szukała i nagle mówi, znalazła i okazuje się, że stanęła przed swoim domem na tym Facebooku i mówi zdziwiona, tylko że tam no, miałem mniej informacji niż ona, plus jeszcze przysłała fotografię. I się okazuje, że dopowiedziała jeszcze, to umieściliśmy, była bardzo zadowolona. Przy okazji odezwała się jej siostra, która też mieszka za granicą, tylko w zachodniej Europie, też dopowiedziała pewne fakty. I w ten sposób po prostu to się uzupełnia, jak gdyby. Więc jeżeli chodzi o ulicę Wesołą, to pan Dominik Schulz, historyk z wykształcenia, znany tutaj społeczną opieką, pisał na ten temat na stronie Urzędu Miasta i to pisał pod kątem trochę tak historycznym, ale w skrócie, że kwestia ulicy Wesołej i Krakowskiej, to wcześniej tam były osadnictwo było za czym już prawa miejskie Kraśnik uzyskał, więc to były wczesne lata i tam były półziemiatki takie i tam ludzie mieszkali. Natomiast faktycznie rzecz biorąc, po tej stronie ulicy Zamkowej miasto i kościół powstały w XV wieku. I ta ulica Wesoła była przy murach miejskich. Tu był mur miejski i ta Wesoła to jak gdyby przy samych murach był rynek. Za rynkiem był ulica Wesoła i właśnie tu zaraz obejmował mur miejski. Także takiej historii tyle. Później się okazuje, że jak patrzymy w lata międzywojenne, to tam na ulicy Wesołej i dochodzącej do niej niecałej, to były mieszkania żydowskie. Tutaj przeważnie mieszkali Żydzi. Dopiero po wojnie no, większość Polaków, bo wiadomo, że już Żydów nie było. Natomiast spacerując po ulicy, to pierwsze, zaczynając od ulicy Krakowskiej, lewa strona, przed wojną była inna numeracja. Parzysta była po lewej stronie, nieparzysta po prawej. W latach 60. bodajże zmienili i tak jest teraz, po lewej stronie są nieparzyste, a po prawej są parzyste. I tutaj ten budynek narożny, Krakowska Wesoła, po lewej stronie, to jak ja pamiętam, to był sklep żelazny. Prawdopodobnie już w czasie wojny też był sklep żelazny. Tak napisałem, nikt tego nie zakwestionował, więc przyjąłem, że to prawda. Bo jak coś tam napiszę i ewentualnie to się nie zgadza, to od razu tutaj czytelnicy mnie prostują, że to nie tak, że to inaczej. Natomiast to nie. Sklep żelazny to był tego typu, że tam było wszystko. Gwoździe, śruby, postronki, ruszta, drzwiczki żeliwne do piecu, akcesoria do podkuwania koni, jakieś postronki, szkoble, czyli do drzwi te, bo to nie było zawiasów, to tylko takie szkoble, nie? Zamki i tak dalej, także mydło, proszek do prania, ubrania robocze, wszystko tam w tym sklepie było. I jak napisałem tego posta o tym sklepie, to tutaj mnie też dopowiedzieli czytelnicy, że no, trudno było inwentaryzację przeprowadzić w takim sklepie, bo to trwało, akcesorii mnóstwo. No teraz też chyba obowiązuje, że co roku na zakończenie roku obrachunkowego robi się inwentaryzację. I wspominali właśnie, że jak rodzice ich tam pracowali w takich sklepach, no to ta inwentaryzacja trwała. Niektórzy lubili to, bo to trzeba było liczyć, porównywać i tak dalej, niektórzy nie. Teraz tutaj mieści się pani Wszelakiej de facto. No pisze de facto. I kredyty bankowe odnowione, ładnie ten budynek, także w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o następny budynek, to jest ulica Wesoła 3, to tutaj mieszkało małżeństwo Rubczewskich. Pan Wincenty Rubczewski, on się faktycznie nazywał z domu Rupeć, później w latach 60. zmienił sobie nazwisko na Rubczewski. W okresie międzywojennym urodził się w 1910 roku. W okresie międzywojennym służył w 24. Pułku Łanów. Później pracował w spółdzielni rzemieślniczej wielobranżowej. Był kierownikiem magazynu, a pod koniec był kierownikiem magazynu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Stróży. Tam teraz mieści się stacja obsługi samochodów. To kiedyś tam właśnie był POM tak zwany. Pan Rupeć był wieloletnim myśliwym. Dbał także o to. W 1945 roku poślubił panią Helenę z domu Rubaj. Państwo Rubaj pochodzili z Piask i o, tu mam nawet zdjęcie pana Rubaja, jak w 24. Pułku Łanów służył, to ten o, pan. Tutaj też przedwojenne zdjęcie pana Rubaja, by mi tu przesłała pani córka, pani Anna Rubczewska-Banaś. Pani Anna jest internistą, mieszka w Krakowie, tam bardzo pochlebnie pacjenci się o niej opowiadają. Państwo Rubczewscy mieli dwie córki. Jedną Barbarę, mieszka w Lublinie, pani Barbara z wykształcenia prawnik i tam się udziela w spółdzielni mieszkaniowej na Czubach w Lublinie. Gdzieś tam w jakimś radzie nadzorczej działa bardzo. Także pani Barbara Rubczewska w Lublinie jest znana. A tu się właśnie w Kraśniku urodziła. W 1963 roku robiła maturę, a później skończyła studia. Mają właśnie, mieli dwie córki, młodsza Ania, a to jest starsza Basia. To jest pani Ania już jako ten. To jest mama Helena, a to jest tata. Pani w tym pod numerem trzecim mieszkali jeszcze, właścicielami było państwo Rubczewscy, czyli Wincenty i jego żona, ale mieszkali jeszcze Antoni i Bronisława Michalczewscy, pani Krochmalna, państwo Pikułowie, Mazurkowie. To było na tej zasadzie, że w latach 50. z prywatnych zrobili ze względu na brak mieszkań czynszówki albo mieszkania komunalne i po prostu dokwaterowywali, kwaterunek dokwaterowywał do prywatnych właśnie tych domów mieszkalnych i innych lokatorów. Nie zawsze to było na rękę tym właścicielom, no ale coś mieli zrobić. Tak to było. I tu sporo nawet ich tu mieszkało. I odnośnie państwa Michalczewskich, to odezwała się do mnie pani Małgorzata Siwek. Pani Małgorzata Siwek właśnie z rodziny Michalczewskich ukończyła najpierw w Kraśniku liceum, później przeprowadziła się do Antwerpii, tam ukończyła uniwersytet w Antwerpii i tam mieszka w tej Antwerpii. A tutaj przysłała mi nawet zdjęcie rodzinne właśnie pani Małgorzata Siwek z domu Michalczewska. I tam sobie sporo kraśniczan mieszka za granicą, no tak się to złożyło, że emigrowali. I trzeba powiedzieć, że wykazują zainteresowanie Kraśnikiem i miejscem swojego urodzenia i wychowania. Mieszkała jeszcze pani Sender, Michalczewscy, no i tak najwięcej właśnie to powiedziała pani Małgorzata Siwek i przysłała mi nawet zdjęcie. Pod numerem 5 to był taki budynek piętrowy, jest dotychczas, dwupiętrowy, jak na ulicę Wesołą, to on był dość wysoki, jeżeli chodzi o tą lewą stronę. I tutaj też sporo rodzin mieszkało, ale przede wszystkim to była kamienica Hałabisiów. Tak to nazywali. Dwóch braci chyba to było, czy kuzynów Hałabisiów. I tu była w podwórzu masarnia. Niektórzy jeszcze wspominają tę masarnię, bo no nie było kanalizacji, ani wodociągów i to wszystko ulicą. Także może sobie wyobrazić, jak to było. Trochę było czuć na ulicy, no ale były masarnie prywatne i tam właśnie uprawiali. Jeżeli chodzi o Hałabisiów, to pani Ania Rubczewska-Banaś wspomina właśnie tą kamienicę i tych państwa Hałabisiów i mówi, że tam jakby to był wyż demograficzny, sporo dzieci się rodziło w latach 50. i mówi, że było tam sporo Hałabisiątek, tak ich nazywa. No zresztą pamięta Grażynkę i Ewunię. Zresztą na ulicy Wesołej to tętniło życiem, rzeczywiście tam sporo było dzieci. No i mówi, że hałasowali tam cały dzień, znaczy niektórzy zwracali uwagę, bo to no, na ulicy, chyba że noc ich wygoniła albo przegoniła, a tak to biegali, bawili się z energią godną hord tatarskich, tak nawet opisuje. Natomiast pan Zbigniew Stój, który tam mieszkał, tylko że po drugiej stronie, tam później będziemy o nim mówić, to pamięta jeszcze, że w tym budynku mieszkali swatowscy, państwo Łopodowie, a państwo Oszustowie, to zaraz powiemy, bo oni mieszkali w budynku mniejszym, przyległym do tego budynku wysokiego. Także tam sporo też rodzin mieszkało. Pan Łopoda mieszkał i tu nawet pan Bartosz Tadeusz wspomina właśnie, że z panem Łopodą pracował oraz Strzałkowski Stefan z rodziną, który przywędrował do Kraśnika z powiatu garbolińskiego. Aż tutaj do Kraśnika i tutaj mieszkał właśnie. To taki, on stoi do dziś ten budynek i tu pan Tomasz Hałabiś, który do mnie pisał, mówi, że do tej pory jego mama tutaj mieszka jeszcze właśnie w tym budynku. No z tym, że jak to w Starym Kraśniku pozostali już w wieku podeszłym mieszkańcy, no nie ma kto tego remontować po prostu, no w takim stanie to jest. Miasto też nie może, bo to prywatne domy, także no czekają aż no nie będzie kogo i trzeba będzie wtedy rzeczywiście wyburzyć, bo już nie będzie nadawać się do remontu.
4: W następnym odcinku magazynu reporterów dalsza część historii ulicy Wesołej.
2: SK Kraśnik.
4: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swojej kolekcji ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. Jak zauważa sam autor, coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
6: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
7: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach. Koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, przy wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej, gromadzka najpierw, później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
6: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
7: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór i ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
6: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
7: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, i wielu, wielu innych.
6: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
7: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże, o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
6: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
7: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Seweria z Belgii. dla twórców i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawało śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast no, dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
6: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
7: Nie, po prostu no, są no i w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie targu sztuki ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o targach sztuki ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2019, nie, 18. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
6: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
7: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje nawet w muszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to i później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się puntami robiłem także.
6: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo no, na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
7: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam kilka wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym.

0: Wyciągamy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie narysujemy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytryny, cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko trawiona, strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
1: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
0: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami, natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
1: Rozumiem. Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień?
0: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki. Ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim no, upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę. Tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było z wierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny czy dać komuś w prezencie.
1: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
0: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. W tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast to właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi nieludowymi, że tak powiem. Jest większość to zdobienia styropianowych jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną wiele regionów pisankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania, utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
1: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
0: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął w etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
1: To czym się charakteryzują?
0: Czy kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
2: Oprócz tego pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00
5: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Story.